nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

rapie. Mogę śpiewać country, skasować Instagramy, z refrenów robić mantry dla młodych i tych starszych. A szczerze to mi wystarczy, żebyś znała je ty. Bądźmy

0: 16 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert taniej
4: masz. Pan Rembiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
11: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
12: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
13: Ja nie mogę!
14: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
16: I po reklamie.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
5: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
7: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
8: Casa de Palma.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Ubezpieczenie samochodu w banku?
17: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus.
18: Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
19: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
5: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.

0: mama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi Lato na Maxa.

0: Happiness is so sad. I to jest Swedish House Mafia i Licky Leaf RMF Max. Witamy się w programie Lato na Maxa w ostatnią sobotę wakacji. Znaczy, teoretycznie to jest ostatni weekend wakacji. Ja tego nie przyjmuję do wiadomości. Zresztą, okej, niech sobie będzie ostatni weekend wakacji, ale jeszcze kawał lata przed nami, prawie miesiąc. Tego się trzymamy, a już na pewno w tym programie Lato na Maxa. Dawid Miązek, dzień dobry. Po 10 do mnie dołączają Agata Świderska i Ada Krysian i lecimy z bratnimi duszami, a już niedługo lecimy z Max Games. Bądźcie z nami. Max.
1: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
6: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi?
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

Training Season w RMF Max, z nami oczywiście Dua Lipa. Czas na Max Games, pierwsza odsłona dzisiaj. Lecimy sobie z planszówkami. Dzisiaj przyjrzymy się niezwykłemu połączeniu dwóch światów. Powiemy sobie dwa słowa o grze Lego Monkey Palace. Max Games. Monkey Palace to jest coś absolutnie wyjątkowego, bo łączy klasyczną planszówkę z fizyczną rozbudową planszy za pomocą klocków. Wcielamy się w architektów, którzy pomagają małpie odbudować starożytną świątynię w dżungli. Mechanika polega na tym, że zamiast tylko kłaść karty czy przesuwać pionki, my naprawdę budujemy z klocków schody i łuki, pnąc się z każdą rundą coraz wyżej. Im wyżej i sprytniej wybudujemy naszą część konstrukcji, tym więcej punktów i bananów zgarniemy, a za nie kupujemy kolejne i kolejne i kolejne klocki do budowy. Gra jest genialna w swojej prostocie. Zasady są do ogarnięcia dosłownie kilka minut, nawet dzieciaki bez problemu wejdą w grę od razu, chociaż jest tu też sporo przestrzeni na kombinowanie, na planowanie przestrzenne, też elementy jakiejś prostej strategii, no bo jednak trzeba tak układać klocki, żeby wyciągnąć jak najwięcej korzyści dla siebie, a przy okazji nie ułatwić zadania rywalom, no ale też trzeba rozsądnie korzystać z kart z bonusami. Ogromnym plusem jest to, że trójwymiarowa pałacowa konstrukcja rośnie na naszych oczach, no i przy każdej grze wygląda zawsze zupełnie inaczej. Taka trzyosobowa rozgrywka trwa jakieś pół godzinki, jak już są wszyscy rozegrani, więc idealna opcja dla młodszych graczy, których jak wiadomo nazbyt długo do stołu nie przykujemy, ale istnieje też opcja, że akurat przy tym tytule nie będą się mogli oderwać. Nie wiem, czy to jest najlepsza gra rodzinna, w którą grałem, pewnie trafiały się jakieś lepsze, ale z uwagi na miks klocków i planszówki, to może być gra planszowa, do której najszybciej przekonacie swoje dzieci, więc Monkey Palace to do spróbowania polecam.

0: On Tonight, taneczna petarda, jej autorem Sylwa Bampa. Słuchajcie, RMF Max, ilu jest w Polsce milionerów? No więcej niż nam się wydaje, bo wystarczy mieć duże mieszkanie w dużym mieście, albo nawet małe mieszkanie w bardzo dużym mieście, już jesteśmy milionerem. Ile jest w Polsce mieszkań wartych powyżej miliona złotych? Znamy dokładną liczbę, o tym sobie zaraz powiemy w RMF Max, ale wcześniej John Newman będzie z nami. Love Me Again.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
2: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
3: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Serio? To już koniec wakacji?
9: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
8: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper cars, dmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
9: Będzie?
8: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
10: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
11: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
12: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
13: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
12: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
13: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
14: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
13: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
14: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
13: Szczegóły na sprawia.pl.
15: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM.

Something Just Like This, The Chainsmokers i Coldplay, to jest RMF Max. Tymczasem szacuje się, że w Polsce mamy aż 350 tysięcy już mieszkań wartych co najmniej 1 000 000 zł. Prawie 1/3 z tych mieszkań znajduje się w Warszawie. No nic dziwnego, bo jak w Warszawie w niektórych dzielnicach średnia cena za metr to już grubo powyżej 20 tysięcy, to niewielkie mieszkanko warte jest 1 000 000. Na drugim miejscu w liczbie tych milionowych mieszkań jest Kraków, a zaraz za nim Gdańsk. No i oczywiście jakaś część tych mieszkań najdroższych to są luksusowe apartamenty, ale wiele z nich to są po prostu na przykład mieszkania w bloku z wielkiej płyty, tylko trochę większej, w bardzo dobrej lokalizacji. No, wiadomo, są takie rozmowy w niektórych polskich domach. A to mieszkanie to dla babci już nie za duże? Zalia, tylko kochaj mnie.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na Was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marks, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy atrakcji i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
5: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
6: Pierwszy dzwonek tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
15: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
14: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
15: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
16: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
15: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
16: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
15: Szczegóły na sprawia.pl.
17: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
18: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
19: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
20: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
19: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Słowo.
23: Na metę.
24: Kamperem.
25: Bez granic.
22: Na lody.
26: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
27: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
28: Po bardzo ciepłym piątku dzisiaj pewne ochłodzenie w Krakowie, bo na termometrach maksymalnie zobaczymy 23-24 stopnie. Zachmurzenie zmienne, do południa sporo chmur, mogą też pojawić się przelotne opady deszczu, ale po południu zza chmur będzie też wyglądać słońce. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr słaby, chwilami umiarkowany, wieje z zachodu. Na szczęście jutro już zdecydowanie cieplej, do 28 kresek i słonecznie.
0: Jest sobota, godzina 9 i otwieramy ją Somber numerem My Body Isn't Ready. Piękna sobota, dodajmy. Dawid Miązek, zapraszam do 13.

0: 3, 4.
1: I Know We Want Me, Pitbull w najwyższej formie, chociaż on od lat jest w najwyższej formie. Słuchacie, RMF Max, trwają największe targi czy wydarzenie gamingowe na świecie, czyli Gamescom słynny. No z takich ciekawszych rzeczy na Gamescomie to ogłoszono, że w przyszłym roku wyjdzie remake legendarnych Heroesów 3, dla niektórych najlepszej gry w historii. Także niektórzy już w blokach startowych z wnioskiem urlopowym czekają tylko na oficjalną datę premiery. Wiadomo, że w 2028 to też ogłoszono, wyjdzie Wiedźmin 4, jest na co czekać na pewno. A za chwilę w Max Games powiemy sobie o innym wielkim hicie z Polski, który wychodzi już na dniach. Potencjalnym hicie, ale są duże szanse. Dawn of the Bloodwalker.
2: Reklama.
3: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
2: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
13: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Eura GD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

Michiko, czyli DJ Goja i jeszcze Jason Derulo, to jest RMF Max oczywiście. I wracamy do Max Games. Wszyscy już czekamy na czwartą część Wiedźmina, która, no to już wiemy, oficjalnie wyjdzie w 2028 roku, ale wcześniej, bo już za kilka dni, premiera gry, która może stać się nowym Wiedźminem, Dawn of the Bloodwalker. Dlaczego mówi się o tej grze nowy Wiedźmin? Dlatego, że robi ją polskie studio Rebel Wolves, założone przez byłych pracowników CD Projektu, którzy odpowiadali właśnie za stworzenie legendarnego Wiedźmina 3. W Dawn of the Bloodwalker przenosimy się w Karpaty, do krainy inspirowanej średniowieczną Rumunią, czy bardziej Siedmiogrodem, a wcielamy się w prostego chłopaka, który przypadkiem został Dawnwalkerem, czyli takim półwampirem, za dnia człowiekiem, w nocy bestią. Dawn of the Bloodwalker, tak jak Wiedźmin, jest trzecioosobowym RPG-iem akcji z otwartym światem, w którym twórcy bardzo mocno postawili na klimat i narrację. A jakie są różnice? Dawn of the Bloodwalker jest dużo mroczniejszy, fabuła wydaje się bardziej rozbudowana, a na pewno wielotorowa, bo w każdym, nawet najdrobniejszym pobocznym kwestie fabularnym mamy co najmniej kilka wyborów, nie tylko dialogowych, ale też czasem różne możliwości wykonania zadania. No i każda taka decyzja według twórców będzie jakoś wpływać na to, jaki będzie los naszego bohatera. I system walki jest trochę bardziej wymagający niż w Wiedźminie. Do tego interesujący model rozwoju postaci i fenomenalna grafika. Jeśli twórcy wszystko dowiozą, no to będziemy mieć kolejny polski mega hit gamingowy. Dawn of the Bloodwalker jest najbardziej oczekiwaną grą drugiej połowy tego roku. Oczywiście nie licząc GTA 6, no bo to inna liga. No i za parę dni się przekonamy, czy warto było czekać premiera 3 września. Max Game.

0: Stars i rozkwitnięta niczym te tytułowe kwiaty Miley Cyrus z nami w RMF Max. A propos, no to rozkwitnie nam zaraz studio, bo niedługo dołączają Agata Świderska i Ada Krysian i lecimy z bratnimi duszami. Dzisiaj Agata Lewandowska będzie gościem dziewczyn w podcaście Bratnie Dusze, którego fragmenty oczywiście na antenie polecą. Na razie poleci Pogoda, to już za moment, a po niej Alan Walker z Avon Max Fate.
1: Reklama. Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
12: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
13: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Na słońce.
1: Na tarasie.
2: Na działce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
6: Dzisiaj czeka nas pogodowy miszmasz, no i w wielu województwach przyda się parasol lub przeciwdeszczowa kurtka. Według meteorologów opadów spodziewamy się w zachodniej, centralnej i północnej Polsce, ale z czasem szare obłoki będą przesuwać się też na południowy wschód. Ładną pogodą od rana cieszą się mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Najcieplej będzie dzisiaj w Rzeszowie, 24 na plusie, 2 stopnie chłodniej w Opolu, a najzimniej w Trójmieście, w maksie 18 stopni Celsjusza.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.

0: jakoś to ta piosenka tak działa, że nieważne jaki mamy humor, jak wstaliśmy nogą, no w sobotę z reguły dobrze wstajemy, ale różnie może być, to i tak zawsze przy tym numerze się troszeczkę uśmiechniemy. Gdzieś tam się te kąciki ust podniosą. Tak działa Bletka, tak działa numer, komu miałabym powiedzieć. Za chwilkę będzie 10:00, ale zanim to sprawdźmy sobie, co dzisiaj można fajnego porobić na mieście i nie tylko. Zapraszam na Tour de Club.
1: Nie marnujemy czasu wolnego w sobotę. To Tour de Club w RMF Max Kraków. Zapraszam, Artur Fiałkowski. Na początek rockowizna dzień drugi. Coś dla fanów mocnego rocka. Dzisiaj na scenie m.in. Zenek Grabowski, Romantycy, Jam, Royal Republic, Lacuna Coil i Koma na zamknięcie całego festiwalu. Przypominam, że trwa również gastromiasto pod Wawelem. Masa wystawców, dużo dobrego jedzonka, muzyczka, no i dobry pomysł na to, jak spędzić także w ciągu dnia czas z rodziną. Jeśli szukacie mocnego klubowego grania, dzisiaj zajrzyjcie do klubu Energy 2000 w Przytkowicach. To wielki finał wakacji, impreza Hot Summer Girls. Dziś poszalejecie na pewno do największych bangerów tego lata, o które zadbają rezydenci. Sobel w Przytkowicach wystąpi w strefie 57, natomiast klub Coco dziś zaprasza na imprezę I'm in Love Koko w klimacie R&B i rapu. Na koniec propozycja na niedzielę. Koncertowa, ale mocna. Dla fanów metalu. Fear Factory jutro gra w klubie Kwadrat.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: rowerki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
2: Zapraszam, Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa małopolskiego.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika. Kraków, ulica Wadowicka 3B.
4: Serio? To już koniec wakacji?
5: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
6: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper car, zdmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
5: Będzie?
6: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
7: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
10: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM.
4: Co przyniesie ostatni weekend wakacji, jeżeli chodzi o pogodę? Dzisiaj w Krakowie zmienna aura. Zachmurzenie do południa przeważnie duże. Możliwe są przelotne opady deszczu. Po południu ma pojawiać się już więcej rozpogodzeń i słonecznych akcentów. Chłodniej niż wczoraj, dziś na termometrach od 23 do maksymalnie 25 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany, a warunki biometeo niekorzystne. Jutro już cieplej do 28 stopni.
5: Minęła godzina 10, no i w tym momencie, słuchajcie, powinny do mnie dołączyć ci dziewczyny z Bratnich Dusz.
6: No Adek, tak, jest,
7: już jesteśmy.
5: A, dobra. Zaliczamy, nie będzie spóźnienia, ale w ostatniej chwili. Co się stało?
6: Ja piekłam ciasto. Aha. Korki. W sobotę.
5: Rano. Sobotę.
6: Tak. Mhm. Naprawdę.
5: Melanż piątkowy poniósł.
6: Dobra, cicho.
5: Co dzisiaj robimy?
6: Podbijamy świat.
7: I jemy ciasto.
5: I oczywiście rozmawiamy z gościem. A kto będzie gością, cinią, to zaraz
6: nie zdradzę, już za dużo powiedziałeś.
5: Spoileruję. Dobra, w pełnym składzie Agata Świderska, Ada Krysian.
6: I Dawid Wiązek.
5: Ja, zapraszamy. A co na początek? O, sorry papi.
6: Nie ma za co.
5: Topik i Becky G, lecimy.

0: wrażenie, że stary, dobry Armin van Buuren, tylko po prostu najlepszy możliwy Armin van Buuren i Sasha Everlasting w RMF Max. Bratnie dusze wracają. Kto gościem najnowszego odcinka podcastu?
1: Dzisiaj mamy Agatę Lewandowską, czyli świeżą twarz w social mediach. Zaczęła całkiem niedawno nagrywać na TikToka i na Instagrama, bo 2 lata temu, więc...
0: Ale już jest grubo.
1: Już jest grubo, no.
2: A będzie jeszcze grubiej. No i też zbliża się jesień, no i trzeba przyszykować sobie zdecydowanie gruby koc, no i kogoś, z kim pod tym kocem można siedzieć. No i dzisiaj będzie właśnie dużo o związkach i o tym, czy łatwo znaleźć kogoś pod jesienny kocyk.
0: Bo Agata, rozumiem, pod kocykiem nikogo nie ma.
2: Jeszcze nie.
0: Także jakbyście chcieli wejść pod jej kocyk.
1: Spokojnie, spokojnie.
0: Z tego odcinka podcastu Bratnie Dusze dowiecie się na przykład, czy można być w paru związkach i ani razu...
2: Można.
0: I ani razu nie powiedzieć kocham cię, ale też na przykład...
2: Na przykład o tym, czy relacje mogą mieć termin przydatności.
0: O właśnie. Słuchajcie, najbardziej
2: Agata
0: pikant...
2: lubi na przykład takie przyterminy. Ja wiem, jak trzeba, to wiecie.
0: Po śmietnikach. Najciekawsze fragmenty podcastu Bratnie Dusze najnowszego odcinka już za chwilkę wjeżdżają. Zostańcie, warto. Max.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
7: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Czyta lektor AI.

0: upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Kraków, ulica Wadowicka 3B.

0: 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Na plaży z ekipą.
5: Na formę.
6: Na zdrowie.
7: Na gorąco.
8: Tak brzmi lato. Na maksa.
1: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Nieśmiertelna nuta od Nelly Furtado, Promiscuous w RMF Max. Czy można mieć 27 lat na liczniku i nie być do tej pory w żadnym poważnym związku?
1: Można.
0: Można.
1: Można być nawet w kilku niepoważnych.
0: Zamiast jednego poważnego. No to sprawdziliśmy, właściwie wy sprawdziłyście, jak to wygląda u Agaty Lewandowskiej, najnowszego gościa odcinku Bratnich Dusz, która, tak się składa, ma 27 lat.
1: No way, no Dawid, wow.
0: Przypadek w ogóle.
2: A ty byłaś kiedyś w jakiejś takiej długotrwałej relacji?
3: Nie byłam w żadnej dłuższej niż 1,5 roku, więc nie wydaje mi się, żeby to była jakaś długa.
2: A czułaś, że, czy w każdej tej relacji czułaś, że to już jest to? Czy raczej to były takie przelotne znajomości?
3: Żadnej. Ostatnio się zastanawiałam, czy mając 27 lat, mimo że padały różne słowa, to czy ja w ogóle kiedykolwiek byłam zakochana. Wydaje mi się, że może to jest niemiłe dla moich byłych chłopaków. Natomiast no, jeżeli wy macie też takie przemyślenia, moi drodzy, to w porządku. Mówię do swoich byłych chłopaków, ale wydaje mi się, że może być tak, że nie.
0: No i widzicie? Tak, takie właśnie dziewczyny są. Chłopaki tam do niej z sercem na dłoni po prostu zaangażowali się emocjonalnie, a ona po prostu królowa śniegu, że w ogóle nie.
1: Słuchaj, jak ci chłopcy angażują się tak jak ty tutaj, jak przychodzisz do radia, no to ja się nie dziwię, że ona powiedziała papa.
0: Słuchajcie, mówiąc to, wiedziałem, co nastąpi. Wiedziałem, co nastąpi i że będziemy mieć ciche godziny. Najbliższe minuty...
1: Jeszcze porozmawiamy zaraz, Dawid.
0: Najbliższe minuty nie będą ciche, bo Moonlight z nami i Fordo Alabama Ten. Trzymajcie za mnie kciuki. Jakbym nie odezwał się za 5 minut, nie żyję.

0: Bez końca i to jest Oskar Cyms. Słuchacie RMF Max. Za chwileczkę prognoza pogody. Patrząc na niektóre momenty z tego tygodnia, to listopad przyszedł za wcześnie trochę.
1: Słuchaj, to zupełnie na odwrót niż Agata Lewandowska, bo ona jeszcze nigdy nie przyszła nigdzie przed czasem.
2: A za kilka minut kolejne fragmenty podcastu Bratnie Dusze.
0: Z Agatą Lewandowską. Zostańcie z nami.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na Was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marks, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy atrakcji i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
2: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
3: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
6: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
1: Co przyniesie ostatni weekend wakacji, jeżeli chodzi o pogodę? Dzisiaj w Krakowie zmienna aura. Zachmurzenie do południa przeważnie duże. Możliwe są przelotne opady deszczu. Po południu ma pojawiać się już więcej rozpogodzeń i słonecznych akcentów. Chłodniej niż wczoraj, dziś na termometrach od 23 do maksymalnie 25 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany, a warunki biometeo niekorzystne. Jutro już cieplej do 28 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.

0: Fruity and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj, moja ulubiona nuta do auta w RMF Max.
1: Ja bym tę nutkę też zapętlił, no ale już nam Agata Lewandowska stygnie.
2: Czyli najnowszy gość podcastu Bratnie Dusze.
3: Ja się bardzo dużo spóźniam i ostatnio usłyszałam od osoby, z którą zaczęłam się spotykać, że to oznacza, że nie mam do niej szacunku, ale oznaczałoby to, że nie mam w takim razie szacunku do żadnej osoby, którą znam, bo spotykam się absolutnie wszędzie, zawsze i o każdej porze dnia i nocy. Więc też łatwiej mi się funkcjonuje z moim towarzystwem influencerskim, ponieważ mam poczucie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że to jest kwestia branży, ale my po prostu mamy to spóźnianie tak już trochę zakodowane i łatwiej nam się to wybacza.
1: Nie, no nie, nie, nigdy bym nie uwierzył, że influencerki się spóźniają. Naprawdę?
0: Ale ty
1: jestem w szoku.
0: Dobra.
2: Ty chyba ty już jesteś influencerką.
0: Ja się nigdy nie spóźniam.
1: Okej, okay, jak kiedyś nie usłyszycie o 10 Agaty na programie, to dzwońcie pod numer 667.
0: Nie, nie, nie.
3: Co ty?
0: 997.
1: 0700880. Zadzwoń teraz.
2: Dawid, ja nie wiem, na jakiej podstawie wysłanego CV tutaj cię zatrudnili, tylko byłeś gdzieś w innej branży.
1: Zdecydowanie. Dżingielek poproszę.
4: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Serio? To już koniec wakacji?
8: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
9: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper cars, dmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
8: Będzie?
9: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
10: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie 2. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
14: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: ...23-24 stopnie, tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na krakowskich termometrach, ale spokojnie, już jutro temperatura ma być zdecydowanie wyższa, wzrośnie do przyjemnych 28 stopni, no i w dodatku niedziela ma być słoneczna. Dzisiaj sporo będzie się działo na niebie, do południa będą dominować chmury, ale później będą też pojawiać się przejaśnienia. Niewykluczone są również przelotne opady deszczu. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasz nastrój.
2: Dobra, dziewczyny, mamy 12 sekund, żeby się przywitać, bo tyle jest intro Axwella.
3: Ale to porozmawiamy o czymś.
2: Jeszcze raz, Ada. Mamy 12 sekund, nie więcej.
3: Już nie mamy.
2: Agata Świderska, Ada Krysian, Dawid Miązek. Lecimy, bratnie dusze.

0: mówiło lirycznie. Naughty Boy, Sam Smith jeszcze na wokalu w RMF Max. Dziewczyny, jaki jest waszym zdaniem najbardziej atrakcyjny zawód wykonywany przez faceta?
1: Kolekcjoner kart Pokémon.
0: A to jest dobra. To jest dobra inwestycja.
1: To prawda, wiem co robię. A drugie to haker. Ja myślę, że kardiochirurg, bo jak ci złamie serce, to najwyżej je przeszczepi.
0: Ale poleciało.
1: To też jest dobra inwestycja.
0: Kto w oczach Agaty Lewandowskiej, najnowszego gościa Bratnich Dusz, jest na drugim biegunie, znaczy z przedstawicielem jakiego zawodu być by nie chciała?
2: Ja nie chciałabym być influencerem.
1: Dużo dziewczyn właśnie z tej branży tak mówi, że nie chciałoby być z influencerem.
3: Tak, dlaczego?
1: Właśnie.
2: Chciałabym, żeby to była moja przestrzeń, nie chciałabym tego dzielić z kimś. W ogóle nie interesuje mnie nagrywanie z chłopakiem, gdyby taki się pojawił w przyszłości. Nie mam takiej potrzeby. Nie chciałabym żyć i pracować z tą samą osobą.
0: Ale ciekawe w sumie, nie? Czy to dotyczy tylko influencerów, że na przykład influencer z influencerką nie? Czy na przykład, że piekarz z piekarką też nie? Albo, nie wiem, polonista z polonistką nie. Albo, ale na przykład czy polonista z matematyczką już może?
1: No tak, no to są dwa różne światy.
0: No tak, ja poza tym matematyczka jest już po rozwodzie. To...
1: Pani od angielskiego jest znowu w ciąży.
0: Mamy przegląd plot. Słuchajcie, najnowszy...
1: Ja chyba chodziłam do innej szkoły.
0: Szkoły bez dram. Najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze z Agatą Lewandowską na YouTubie RMF Max.
1: RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
0: Nie przegapcie. RMF Max.
4: Reklama. Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes. Less stress.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
19: Zdrowit. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Gibbs, Ego i For Money i ostatni dzień lata w RMF Max, a to jest ten moment, kiedy RMF Max i podcast, co by nie mówić o związkach, bratnie dusze nie tylko bawi, ale i doradza.
1: Czy w miłości warto trwać do samego końca, czy po prostu wiedzieć, kiedy odejść? O tym zaraz Agata Lewandowska.
2: Czy ty powiedziałeś, że jest ostatni dzień lata? Dzisiaj?
0: No? Nie, piosenka taka cicho.
3: Nie chciałabym być z kimś do końca życia. Uważam, że nie ma co być w jednej relacji, jeżeli ona po prostu nie leży ci po jakimś czasie. Wiadomo, że nie chodzi o to, że nie chciałabym walczyć o związek, bo oczywiście, że tak. Natomiast wychodzę z założenia, że jeżeli przyjdzie taki moment, że będę chciała zmienić partnera, na przykład, nie wiem, po 10, po 15 latach, to nie będę się trzymać kurczowo myśli, że coś musi być do końca życia.
0: Ej, ale zaraz, czy my tu promujemy rozwody i rozstania?
2: Tak.
0: Nie, no przecież nie. Słuchajcie, jeżeli się będziecie rozwodzić, to potem nie mówcie, że przez RMF Max, to jest
1: po
0: zdanie
1: prostu,
0: Agaty.
1: Przez Dawida Miąska bezpośrednio.
0: I takie to jest życie. Jedyne, co można mieć do końca życia, to paciorkowca. Tak słyszałem.
2: Do żywocie.
1: Rację, no chyba, że ty Dawid, to nie.
2: Pozdrawiam wszystkich z więzienia.
0: PDW.

0: Avicii, Waiting for Love w RMF Max. I jeśli słuchajcie, czekacie na miłość, to czasem warto uzbroić się w cierpliwość, bo podobno miłość jest jak dobra piosenka w radiu. Czasem trzeba chwilę poczekać, ale kiedy już się pojawi, to wiecie, nie chcecie przełączać tej stacji.
1: Wow.
2: Wow, co Ada. Za statement. Jeżeli
1: brawo.
0: Mam nadzieję, że wszystkich przekonałam. I mam nadzieję, że nie chcecie przełączać również bratnich dusz.
2: Jeżeli czekacie na miłość, to po pierwsze nie czekajcie, tylko działajcie. Na przykład można odsłuchać wszystkie archiwalne podcasty Bratnie Dusze. Będzie tam dużo cennych rad, ale też celebryci powiedzą, jak spaprali swój związek, więc będziecie wiedzieli, czego nie robić.
0: Słuchajcie swojego serca, głosu w głowie.
2: Wstaję po raz drugi, pogoda za chwilę.
0: Nie, wow. Macie głos w głowie.
1: Myślę, że przejdźmy z tej pogody.
2: Dawajcie pogodę. Max. Reklama.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
7: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
5: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Krakowie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminie.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Formy oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
9: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
2: ...23-24 stopnie, tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na krakowskich termometrach, ale spokojnie, już jutro temperatura ma być zdecydowanie wyższa, wzrośnie do przyjemnych 28 stopni, no i w dodatku niedziela ma być słoneczna. Dzisiaj sporo będzie się działo na niebie, do południa będą dominować chmury, ale później będą też pojawiać się przejaśnienia. Niewykluczone są również przelotne opady deszczu. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasz nastrój.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.

0: Religion, Bibi Rexha i Fetus w RMF Max. Czy my mamy teraz ostatni weekend lata?
1: Sierpnia. Ostatni sierpnia weekend.
0: Ale widzisz, jak to w głowę wchodzi, nie?
1: A rozmawialiśmy o tym.
0: No właśnie.
1: No.
0: Słuchajcie, ale ostatni weekend sierpnia trzeba go wykorzystać, no.
1: Wycisnąć.
0: Tak, jak cytrynę, jak pomarańcze, jak...
1: 100 kilo na klatę.
0: O, na przykład.
1: Wyciskasz tyle?
0: Nie, ale już jestem prawie w połowie. Jak wycisnąć jak najwięcej z tego weekendu, o tym teraz w Tour de Club.
2: Weekend zazwyczaj mija szybko, więc my pomagamy, żeby nie przeleciał wam między palcami. To Tour de Club w RMF Max Kraków. Artur Fiałkowski, zapraszam. Co w kinach nowego? Jest w czym wybierać. Jeśli lubicie survivalowe kino, takie choćby jak Pojutrze albo 2012, no to Ridley Scott serwuje propozycję Gwiazdozbiór Psa na dużym ekranie. To postapokaliptyczna Ameryka po pandemii, a w niej pilot Hick, który z psem i samotnym sąsiadem stara się przetrwać. Tajemniczy sygnał daje nadzieję. Gorzkie święta to dramat w wersji Pedro Almodovara. Kto zna produkcję tego reżysera, wie, że hiszpańskie kino stoi na wysokim poziomie i to film, który na pewno skusi do refleksji. Za to lżej będzie, jeśli wybierzecie się na Sunny Dancer. To propozycja skupiona na młodych bohaterach, przyjaźniach, relacjach i wakacyjnej atmosferze. Jeśli nie kino, to może koncerty. Rockowizna, dzisiaj dzień drugi. Gra Jam, Royal Republic, Lacuna Coil czy Koma na zakończenie festiwalu.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol! Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika. Kraków, ulica Wadowicka 3B.
5: Serio? To już koniec wakacji?
6: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
7: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper cars, dmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
6: Będzie?
7: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
8: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.
14: Na luzie.
15: Bez granic.
14: We dwoje.
16: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
17: Kraków 96 i 7 FM.
18: Zdaniem synoptyków dziś w Krakowie zachmurzenie zmienne, sporo chmur na niebie, ale będą też pojawiać się słoneczne akcenty, niewykluczone też przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o wartości na termometrach, to będą one nieco mniejsze niż te wczorajsze. Dziś maksymalnie do 23 stopni, ta odczuwalna temperatura może być nieco wyższa. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany, a jutro słonecznie i bardzo ciepło.
19: Kojarzycie artystę, który się w każdej swojej piosence przedstawia?
20: Jason Derulo.
19: No właśnie, no to my się też przedstawimy.
20: Agata Świterska, Adrian Krysian i Dawid Miązek.
19: Dzięki, że zaśpiewałaś to za mnie. Bratnie dusze, lecimy do 13.

0: Ma to coś ten numer. Y2115 Palar, Vivi, Simon i Mercury w RMF Max.
1: Wracamy do najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze, a gościem jest Agata Lewandowska.
2: A to jest dowód na to, że w bratnich duszach padają naprawdę trudne pytania.
3: Kiedy ostatni raz powiedziałaś komuś kocham cię?
4: Szczerze?
3: Szczerze to nie wiem, czy kiedykolwiek.
4: Ale nawet nie w kontekście mężczyzny, tylko w ogóle, że poczułaś taką potrzebę powiedzenia komuś kocham.
3: A nie, to nie wypowiadam takich słów do kogoś innego niż do faceta.
4: A mama?
3: Ta mama?
4: Tata?
3: Nie.
4: I do brata?
3: Takiej rzeczy, o Boże, to na pewno nie. Wskoczylibyśmy za sobą w ogień, natomiast mój brat też jest raczej takim osłym dziadem.
0: Ej, bez kitu, ja mam dokładnie tak samo ze swoim rodzeństwem jak Agata.
2: O, to musimy, Agatko, zrobić Dawidowi ten sam challenge, co Agacie.
0: To jaki challenge?
1: Za 5 minut wszystko będzie jasne.
2: Szykuj telefon, daj go tutaj.
0: Nie dam ci, bo jeszcze poczytasz DM.
5: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie 2. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz. Ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 2 lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes. Less stress.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Czyli jeszcze raz, w Bratnich Duszach Agata wam powiedziała, Lewandowska, że ona nie mówi swojemu bratu kocham cię, i wyście ją zmusiły, żeby zadzwoniła do swojego brata?
1: Dawid, jakbyś nie zadawał tylu pytań, to już byś dawno wiedział, o co chodzi, więc po prostu posłuchaj.
0: No dobra, to...
2: No, halo, i coś pisz?
3: No, mówiłaś, no co?
2: A, no bo ja właśnie skończyłam i taką miałam tą rozmowę jakąś emocjonalną, że pomyślałam sobie, że do ciebie zadzwonię i powiem, że cię kocham.
3: O, fajnie. Ja jestem przyzwyczajona do takich tekstów.
2: Wiem, ja też, ale tak mnie naszło coś.
3: A kiedy? Ale ty już skończyłaś?
2: Tak, no. Zaraz wychodzę.
3: Jedziesz?
2: Tak.
3: Okej, okay, a jedziemy na chleba i za jaśnicę.
2: Pójdziemy na chleba i za...
0: Słyszeliście to? Słyszeliście? Po prostu, jeżeli nie macie komuś odwagi powiedzieć, nie mieliście, kocham cię, to teraz
1: just jest... do it!
0: Weźcie, chwytajcie za telefon, dzwońcie, mówcie...
1: W tym momencie!
0: Kocham
1: cię! Bierzcie jajecznicę, róbcie do mnie jajecznicę, albo zabierzcie go z chlebkiem, bez bułką, z czymkolwiek. Czekaliście na znak?
0: Kocham
1: to jest ten znak!
0: Ciociu, mamo, bracie, albo kocham cię po prostu, bo nie wiedziałeś o tym, albo nie wiedziałaś.
1: A jak kochacie siebie, to sobie też możecie zrobić chlebek z jajecznicą.
0: I od tego są właśnie Bratnie Dusze. Posłuchajcie całego podcastu na YouTubie RMF Max, na RMF On, na platformach podcastowych, gdzie chcecie.
1: I smacznego.

0: Loser, nowość od Tame Impala i słuchacie RMF Max.
1: A to było w Spider-Manie najnowszym.
0: To jest jakiś najnowszy w ogóle Spider-Man, tak?
1: Gdzie ty żyjesz? To przecież miesiąc temu wyszedł.
0: No nie, bo ja jestem nie na bieżąco, dwóch poprzednich nie oglądałem.
1: Co ty gadasz w ogóle?
0: No co, no nie miałem czasu, no.
1: Nie dogadamy się. Nie, no wychodzę.
0: Ale nie, czekaj, ja Hulka widziałem, wiesz?
1: Nie, przyznawaj się!
0: Pogoda za chwilę w RMF Max.
2: Max! Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
10: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na Was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marx, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy, atrakcje i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
11: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
12: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
13: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
14: Euro na wszystko cię stać.
15: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
14: Do euro przyjdź.
15: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: imprezę.
1: Na siebie.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
5: Zdaniem synoptyków dziś w Krakowie zachmurzenie zmienne, sporo chmur na niebie, ale będą też pojawiać się słoneczne akcenty, niewykluczone też przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o wartości na termometrach, to będą one nieco mniejsze niż te wczorajsze. Dziś maksymalnie do 23 stopni, ta odczuwalna temperatura może być nieco wyższa. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany, a jutro słonecznie i bardzo ciepło.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.

0: Są dwie osoby w Polsce, dla której wszyscy chodzą na stadiony. Robert Lewandowski i właśnie ona, Sanach, z numerem Szampan przed chwilką w RMF Max.
1: Myślałam, że ja.
0: Ja na ciebie, Agata, pierwszy bilet kupię.
2: A ja, słuchajcie, chciałabym powiedzieć, że Dawid może nie ma swojego stadionu, ale bardzo by chciał mieć taką swoją społeczność, a on nie ma czasu budować swojego Instagrama, więc jeśli możecie mu zostawić followka na Dawid Miązek, to zostawcie, bo to jest taki dobry, poczciwy chłopak.
1: Podbijam.
2: Naprawdę.
0: Ja nie miałem serduszka żebrać o followy, ale dzięki, Ada.
2: Nie ma za co. Żegnamy się dzisiaj z wami i mamy nadzieję, że za tydzień też będziecie z nami. Adrianna Krysian, Agata Świderska
0: i Dawid Miązek. Dzięki za dzisiaj. Wracamy do was za tydzień w tym samym eleganckim, kompletnym składzie. Trzymajcie się, buziaki. Pa!
2: Pa!

0: Sylwetka w RMF Max. Dwa dni. No właśnie, tyle mamy, jeśli nie liczyć soboty, no bo jeszcze niedziela, poniedziałek, no i we wtorek rok szkolny. No nie uciekniemy od tego tematu dzisiaj, to zastanówmy się wspólnie, jak bez smutku na wesoło zacząć szkołę, pożegnać wakacje, jakieś pomysły? Mile widziane na Messengerze RMF Max. No, może w ramach treningu przed językiem polskim sporządzicie sobie taką notatkę, albo taki plan w głowie nawet, wszystkiego, co przydarzyło się w czasie wakacji. Mówię o fajnych rzeczach, żeby się w szkole pochwalić. No i na pewno wakacyjne hity też tam pomogą, a było ich całe mnóstwo przez te dwa miesiące, między innymi Temper City, które zagram wam za moment w RMF Max.
1: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
9: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes, less stress.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

Walker w RMF Max, jego najnowsze Fate, nagrane z Ewą Max, no rewelacyjnie to wyszło. To właśnie on, Alan Walker, jest jedną z największych gwiazd Fire Festival i dzisiaj wystąpi na Stadionie Śląskim. Będą też Edelbrook, Nerwo, Bledka. No, na takie zakończenie wakacji to warto było czekać. To jest domknięcie sezonu w dobrym stylu. A oni to by nawet powiedzieli stylu. Trzeci wymiar w RMF Max.

0: Avicii z Aloe Blackiem w RMF Max. Każdego lata brzmią wyśmienicie, za rok też tak będzie, mówię wam. No właśnie, lepiej się skupić na czymś dobrym, nowym, co się zacznie w przyszłości, a nie na tym, że coś się kończy. 302 dni do końca roku szkolnego, na razie to czekamy, aż się zacznie. Pewnie uczniowie nie bardzo czekają, no ale to jest jak z kolejką do dentysty. No, siedzi się w niej, czeka, nie chce się tam wejść, ale wiadomo, że trzeba. Jaką pogodę będziemy mieli pod koniec wakacji, o tym za moment, a później w RMF Max kolejny z hitów tego sezonu, najnowszy Kygo.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
6: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
14: Jeszcze nic, dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
13: Cudownie. Torebki, ciuszek?
14: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
15: Sprawia. Oferta aż dech zabiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
14: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
15: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
14: Szczegóły na sprawia.pl.
16: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
6: Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i choć dzisiaj na termometrach bez rewelacji, bo maksymalnie do 23-24 stopni, to już jutro będzie zdecydowanie cieplej. Niedziela słoneczna, na termometrach 28 stopni, w poniedziałek nawet 30, we wtorek około 26. No a dziś zachmurzenie zmienne, mogą pojawić się słabe przelotne opady deszczu, ale zdaniem synoptyków będą też pojawiać się przejaśnienia. Wiatr zachodni przeważnie słaby.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.

0: Kira nam przypomina, że to było piękne lato, nawet no, mimo tego, jak wyglądał mundial. A to już za nami, a co przed nami w ten weekend? Posłuchajcie.
1: Robimy szybki orient, gdzie dzisiaj można się pobawić i gdzie można w wyjątkowy sposób pożegnać wakacje. Artur Fiałkowski, zapraszam na Tour de Club w RMF Max Kraków. Dzisiaj Hot Summer Girls to propozycja klubu Energy 2000 w Przytkowicach. Wielki finał wakacji. Największe letnie bęgery w głośnikach, bajeczne dekoracje, no i oczywiście rezydenci, którzy dbają o to, byście z parkietu nie schodzili do bladego świtu. Również w Przytkowicach dzisiaj Strefa 57. Sobel powraca na scenę. Od 16 otwarcie bram. A kto nigdy nie był na koncercie Sobla, ten może wybrać się po raz pierwszy, wtedy już będzie wiedział, że jego występy zostają w pamięci. W klimacie hip-hopu, R&B, latino i reggaetonu spędzicie wieczór w Krakowie w klubie Coco. Cykl I'm in love in Coco dzisiaj startuje o godzinie 22.30. Za to wszyscy fani mocnego rockowego grania dzisiaj wybierają drugi dzień festiwalu Rockowizna w line-upie m.in. Jam, Royal Republic, Lacuna Coil czy Koma. Otwarcie bram o 15.00.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
7: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na Was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marks, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy, atrakcje i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
11: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
12: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit.
17: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: I po reklamie.

0: Eyed Peas w RMF Max, Meet Me Halfway. Piękne przesłanie, żeby spotkać się w połowie drogi. Tylko jak to odnieść do roku szkolnego, który za chwilę się zacznie? Tornister spakowany, ale zostajemy w domu. No to raczej żaden wychowawca nie potraktuje tego jako kompromis. To raczej musi być sytuacja zero-jedynkowa. Chociaż zamiast jedynek to życzę oczywiście wszystkim szóstek albo przynajmniej piątek. Chociaż mocna trójka też często załatwia temat. No ale o tym będziecie myśleć po weekendzie. A za chwilę coś jeszcze w wakacyjnym klimacie. To będzie Mulat i Fodo. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Wakacyjna Hit Strefa jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlnicy.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
16: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: wody na plaży z ekipą.
1: Leżąc
0: na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

ostatni dzień lata, gips i go, no, bardzo klimatyczne, idealne na ten weekend, chociaż do końca lata jeszcze trochę zostało, ale w powietrzu czuć już rok szkolny. To ja proponuję, żeby zamiast się przejmować, to zacząć szkołę na wesoło. Można na przykład ułożyć sobie jakąś śmieszną, nawet kolorową fryzurę, żeby wzbudzić ogólną wesołość i wywołać małą sensację. No i taka prośba do nauczycieli, no, żeby się wstrzymać z tymi sprawdzianami, no przynajmniej 2 tygodnie. Dajcie się uczniom rozbujać. Tu RMF Max. Teraz artysta, który sprawdzian koncertowy latem zdał na 6. Teddy Swims.

0: jeszcze ze starych zapasów, ale trzymamy, no bo tu jest bardzo długi termin przydatności do słuchania Morandi. A teraz coś nowego na weekend. Gdybyście chcieli uciec od myśli o szkole do sali kinowej, no to mamy od wczoraj nowość na dużych ekranach.
1: Co to? Pełno tu śladów.
0: Księga Pustyni, film o wielkiej przygodzie. No idealne na zakończenie wakacji. 12-letnia Sun wyrusza na Saharę, by rozwikłać sekret starej legendy opowiadanej przez dziadka. No co wam będę dalej opowiadał? No to trzeba po prostu zobaczyć w kinie. Filmowa nowość na weekend, to za chwilę też całkiem nowy. Tobi Romeo w RMF Max. Max.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. To na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Lawinia w RMF Max. Trochę szkoda, że wyskoczyli z tym numerem tak późno, no ale przynajmniej będziemy mieli muzyczną energię na rok szkolny. Są w propozycjach do listy Hobbens, no i przypominam, że już za godzinę w RMF Max Przemek Grabowski będzie miał dla was calutką trzydziestkę tych najlepszych wakacyjnych hitów. Zobaczymy, na którym miejscu będzie Temple City. Wczoraj byli na 6. Posłuchamy ich za chwilę w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowid.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
10: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
11: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marks, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy, atrakcje i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
17: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
18: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
19: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
20: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
21: I po reklamie.

0: który tam daje radę za kierownicą. No i przesyłam pozdrowienia tym wszystkim, którzy będą w zatłoczonych pociągach wracać z wakacji. No a po weekendzie my w RMF Max wracamy, no jeszcze przez chwilę z wakacyjnym, ale już poniedziałkowym Wstawaj, nie udawaj. RMF Max.
1: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: Dzień wyjątkowy dzisiaj nastał, bo dzisiaj Paulo Coelho świętuje swoje urodziny i my też w RMF Max świętujemy te urodziny na maksa.
4: I niech cała Polska teraz usłyszy to, co jest najmądrzejsze.
5: Mam za dużo miesiąca na koniec pieniędzy. Paulo Coelho.
3: Ja też.
4: Piękne.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
9: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3% 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10%.

0: kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
2: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: I po reklamie.

nie tylko u Rihanny Umbrella, bo na dziś też synoptycy mówią przecież o parasolkach, które się przydadzą. Tak jakby pogoda chciała nam dać znać, że koniec tego dobrego, zbierać zabawki i szykować się do obowiązków. Przy okazji będzie można zmyć plażowy piasek. No ale u Maty to jeszcze czuć klimat wakacji i dobrze, przynajmniej dziś tego się trzymajmy. Kiskam, przed nami w RMF Max i później jeszcze wiadomo Dainoro i D'Agostino.

0: RMF Max. Ten numer zostanie w naszym muzycznym archiwum z opisem, że to jeden z hitów lata 2026. No a pewnie wasze archiwa ze zdjęciami, filmami tego lata też się wzbogaciły o kolejne uwiecznione wakacyjne przygody. No to może właśnie to jest dobry pomysł na dzisiejszy wieczór, żeby sobie tak wspólnie powspominać, pooglądać, pośmiać się z tego, co uwieczniliście. No ale jeszcze przed wieczorem posłuchamy tych największych hitów wakacji o 17 w RMF Max, Lista Hobbens, a za chwilę Clean Bandit i Zara Larsson.
1: RMF Max, RMF Max. Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
8: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
7: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: leżąco.
1: Na słodko.
2: Na długie wieczory.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: ATB, you're not alone. Dzisiaj Bydgoszcz się z nim bawi. ATB na finiszu wakacji właśnie tutaj. Może wy też skończycie sezon z przytupem? No to przypomnę, że po 20 w RMF Max rozpoczniemy jeszcze jedno wakacyjne Max Party. Będzie dużo tanecznej muzy, a za chwilę po 17 lista Hop Bands. No i w propozycjach mamy nową Liwkę. Poza tobą nic, to właśnie ona. Robert Bojanowski, już życzę udanego startu w roku szkolnym. Na razie, pa.
1: To jest nowość RMF.

0: sama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol.
8: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: zastosowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na Was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marks, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy atrakcji i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, a ja powierzam.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Cześć, ja nie wiem, jak to się stało, jak to jest możliwe, że tak nam to wszystko szybko zleciało, że to ostatnia sobota na wakacjach. No ale to jest sobota, tak więc cieszymy się. Przed wami 30 najważniejszych hitów całego tygodnia, jeszcze wakacyjnego, na liście Hot Bands w RMF Max i do tego mnóstwo nowości i premier. Głosujecie na rmfmax.pl. Rozpocznijmy od przypomnienia sobie wielkich zwycięzców sprzed tygodnia. Udało się, musieli trochę poczekać, ale w końcu mają kolejną jedynkę swojego projektu na liście Hot Bands po 13 latach tak naprawdę, wtedy If I Lose Myself, no i w 2026 Alesso i One Republic w numerze In Your Eyes, tydzień temu miejsce pierwsze w zestawieniu, a co nowego dzisiaj w poczekalni premierowo w ten weekend Mrozu, Kasperczyk, będzie Alan Walker, Margaret, chłopaki z Fastboy, Fisher, Meduza, Oscar Sims, modelki i jeszcze wielu innych. Sprawdzajcie nowości, zostawiajcie swoje komenty i najważniejsze głosy na RMF Max. A zestawienie w tym tygodniu na miejscu 30 otwiera ten melancholijny somber My Body Isn't Ready.
0: RMF Max 30, numer 30.

Ten duet zaskoczył nas na początku wakacji. No i proszę bardzo, ostatnia sobota oficjalnie, a Martin Garrix i Ed Sheeran wciąż w zestawieniu listy Hobbence, tym razem 29. Teraz też tak w duecie i też premierowo, tym razem Mrozu i Kacperczyk polecają się już na wrzesień też w RMF Max. Wszystko, czego chciałem.

Tatuś wrócił. Nie, nie twój tatusie, tylko trend tatusie, trend Daddy Marlon Hofstadt i jego I Like. Na razie poczekalnia listy Hobbency, tam dzieją się ciekawe rzeczy. Zostajemy w Niemczech, tutaj też się dzieje, w Berlinie dokładnie. Tam tworzą, mieszkają bracia z ekipy Fastboy, tym razem 18, ich nowość Music Sounds.

0: Jeszcze wakacyjnie, Run Wild River, Alok i David Guetta. Tym razem 17 na liście Hot Bands. David Guetta to jest gość. Jeszcze nie zakończył oficjalnie imprezowych wakacji, a już pokazuje, że tworzy dla nas nowości na jesień. On jest chyba uzależniony od muzyki. No na pewno tak jest. Ja też. Za chwilę wracamy do najważniejszych hitów tego tygodnia. Będą też nowości, na przykład od Meduzy. Max.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
12: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
13: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
12: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
13: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
14: I po reklamie.

Nie, to jeszcze nie ostatni dzień lata, ale może ostatnia sobota wakacji, chyba że ktoś wraca na studia trochę później. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money, to tym razem 16 na liście Hobbence, też mieli bardzo udane lato. Podobnie jak i przyjaciele z włoskiego projektu Meduza mają dla nas coś na weekend. No to kawałek o tym tytule, który czeka na wasze głosy właśnie teraz.

0: wersję wybieracie? Rozpędzoną od Lumixa, czy może taką bardziej właśnie rockową, alternatywną od ekipy Temper City? Self-Aware w połowie, tym razem 15 na liście Hobbenza. Za chwilę Robin Schulz, który w wakacje wrócił do formy, pokazując nam kawałek Better Times i myślę, że zasługuje na jedynkę. Ma swoje miejsce 14 tym razem. RMF Max, RMF
1: Max. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Summertime! Ta playlista to jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max. Salon Toyota Dobrygowski, organizator wakacyjnego konkursu Zamów Toyota i wygraj rower elektryczny. Twoja Toyota, twój rower.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło też miał wakacyjny hicior, tym razem 13 na liście Hot Bands. A na początku lata Madonna pokazała nowy krążek Confessions, część druga. Tam dużo takich bardziej tanecznych i elektronicznych produkcji i także ciekawe współprace, w tym z młodą gwardią. Madonna tutaj jako ciocia i Martin Garrix polecają się w RMF Max w numerze Bizarre.
1: Love is a strange thing. Just when you

Pewno przy tym hicie będziemy wspominać tegoroczne wakacje, które będą się kojarzyć także z emocjami piłkarskimi, z mundialem. Shakira, Burna Boy przez całe wakacje w zestawieniu i tym razem 12 w ostatnią sobotę. Zamykamy kolejną dziesiątkę. Tutaj nasz amerykański import Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10.

0: Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Twoja trasa ma rytm. Twoja ulubiona muzyka. Twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam. Bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas szybkiej płatności.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
3: Zdrowit.

aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje. Bo w Media

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Hej, cześć, witajcie. Szykujecie się może na imprezę w ostatnią sobotę wakacji? No to zapraszam na Max Party od 20, ale teraz najważniejsza pierwsza dziesiątka jeszcze wakacyjnej listy Hot Bands, którą otwiera Toby Romeo, jego Fly High, a za chwilę dobre house'y, DJ D.O.D. z Easy Bizu, ich Careful.
0: RMF Max 10, numer 10.

głowie, prawda? Refren na pewno. White i przyjaciele. Tym razem dziewiątka na jeszcze wakacyjnej liście Hot Bands. Za kilka minut zrobi się pięknie trensowo, bo jest przecież nowy beat od Armina Van Burena, ale teraz będzie ponownie klubowo i house'owo. Nowy DJ, którego warto śledzić, to Josh Baker, coraz bardziej popularny, w szczególności na brytyjskiej scenie. Jego nowość w RMF Max, My Place.

cudownie trensowo Armin van Buuren i wokalistka Sasha, tym razem ósemka w zestawieniu tygodnia na liście Hot Bands Everlasting. Sasha pokazała nowe zdjęcia na Instagramie. Nie wiem, na jakiej jest diecie, ale myślę, że na kolację to powinna sobie pozwolić. No bez przesady z tymi dietami. Teraz modelki, ich nowa kolorowa propozycja. Odwiedziły ostatnio RMF Max. Sprawdzicie to na Instagramie. Modelki, ich nowość, każdy twój ruch.

jeszcze raz, a ja akurat nie mam tutaj z kim podęsić się teraz. Będziemy dęsić się także od 20 w Max Party na sobotę. Aich zamyka swój tydzień na liście Kobenc, akurat na miejscu 7. Disco Classic w nowej wersji Ring My Bell. Zostańcie z nami, bo za chwilę Alok i Jennifer Lopez, która w trakcie tego lata też wróciła do muzyki, czeka Everything is Fine.

I niech to będzie nasze przesłanie takie już po wakacjach, że wszystko będzie okej, wszystko będzie fine, everything is fine, wszystko jest dobrze. I jest miejsce szóste. Aloki, Jennifer Lopez, która tak się rozkręca po tym, jak odeszła oficjalnie od Bena Afflecka, no to poczuła chyba wiatr we włosach, a Ben, zrobili mu ostatnio zdjęcia, taki wciąż jakiś taki zestresowany, nieszczęśliwy jeździ. Wracamy do muzycznych propozycji, jeszcze wakacyjnych i powoli też na wrzesień w RMF Max. Wraca Yearbox w produkcji Babylon.

0: Oskar Cyms bez końca otwiera nam pierwszą piątkę listy Hobbens. Był także gwiazdą naszych imprez Lato na Maxa. Galerię zdjęć sprawdzicie również na rmfmax.pl. Pozdrowienia dla tych, którzy mieli szansę spotkać się z Oskarem. No to możecie zagłosować, może za tydzień będzie najlepszy.
1: Reklama. Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Prawie jak w radiu.
7: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
12: I po reklamie.

Tak właśnie brzmi tegoroczne lato DJ Goya, Jason Derulo, Michiko. Do tego buja się nie tylko Polska, nie tylko Europa, ale praktycznie cały świat. Można powiedzieć, że Jason Derulo ma kolejny hit na prawie całym globie. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands. Tutaj Alex Warren, który na wakacje pokazał ten kawałek. Passenger. 3, numer 3.

odświeżony klubowy klasyk Watermata, czyli Bullet, które nakręca ponownie Robin Schulz, Take It Slow, i ten numer zyskał nowe życie i wciąga, i ja nie mogę się oderwać. Powiem wam, że to moja trójka ulubionych nowych numerów tego tygodnia na liście Hot Bands, jeśli chodzi o premiery w poczekalni. Za chwilę nowa jedynka, a miejsce drugie zajmują bracia z Brazylii, czyli Dub Dogs, How Does It Feel?

0: Muzyczny recykling, odświeżane lata 80. Mamy 2026 i mają prawie jedynkę. Dub Dogs Brazylia, How Does It Feel? Więcej takiego bitu także po 20. W ostatnią sobotę na wakacjach będzie się działo, będzie impreza. Wszyscy jesteście zaproszeni na Max Party, a ja dziękuję za waszą aktywność i wszystkie głosy przez cały tydzień, całe wakacje. Na miejscu trzecim tym razem Alex Warren Passenger, to za nami. Na drugim przed chwilą właśnie Dub Dogs, no i na ostatni weekend wakacji, numer o ostatnim dniu lata. Miejsce pierwsze tego tygodnia przed wami Gibbs, Ego i For Money.
1: One.
2: One.
1: One.
2: One.
1: Numer jeden.

0: Nowa jedynka na liście Hopbence, Gibbs, Ego i Formany rządzą w numerze Ostatni Dzień Lata. Dzisiaj ostatnia sobota, oficjalnie na wakacjach. No to jeszcze będzie tańczone, bo za chwilę startuje Max Party, dlatego ja sobie jeszcze tu zostanę, posłucham też, potańczę. Przemek Grabowski, miłego weekendu, cześć!
1: Reklama. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
2: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10%.

0: kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Lavinia i Eli Oaks i numer pod tytułem Reasons na Sam Plus kultowego Bittersweet Symphony. Idealny numer na dziś. Bo w ostatnią sobotę lata mamy taką słodko-gorzką symfonię. Słodką, bo jednak wciąż lato. Gorzką, bo jednak powolutku się kończy, ale my się tym nie martwimy. Mamy mnóstwo bangerów na dzisiejszy wieczór.
1: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
0: Zapraszamy na cały wieczór najlepszych bangerów w najlepszych miksach i remiksach. Michał Siwek, jestem dziś w Max Party razem z wami.

0: Calvi i Remy w RMF Max, to oczywiście kultowe Explosion. A ja się zastanawiam, czym się zajmujecie dziś wieczorem. Dajcie znać na Messengerze RMF Max. Może podróż, może jakieś plany na pierwsze tygodnie września. A może tak jak ja? Śledzicie UTMB, czyli Festiwal Biegów Górskich dookoła Mont Blanc. Ja się tym pasjonuję, ale niewiele osób dookoła mnie. I zastanawiam się też, ile jest takich pasji, które wy macie, których nie do końca podzielają wasi znajomi i ludzie dookoła was. Dajcie znać na Messengerze RMF Max. Zróbmy przegląd takich pasji, które nie znajdują zbyt wielu odbiorców gdzieś dookoła was i w których jesteście trochę samotni. RMF Max.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
4: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
13: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
15: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
18: I po reklamie.

Hello! Od Florajdy w RMF Max. Kochani, wrzuciłem przed chwilą pytanie, jakie macie pasje, których nikt dookoła nie rozumie. Bonsai. To jedna z odpowiedzi, które mnie zafascynowały najbardziej. Kuba się skarży, że ludzie nie rozumieją, ile to energii i pieniędzy wymaga, bo podobno, żeby się opiekować dobrze bonsai, to prawie tyle energii trzeba włożyć, co w opiekowanie się zwierzęciem, pieskiem na przykład. No to rzeczywiście trudno mi sobie akurat wyobrazić, bo ja do kwiatów mam trzy lewe ręce, ale ktoś też napisał o grach planszowych, gdzie trudno znaleźć aż tylu współpasjonatów, a za każdym razem, kiedy Kasia idzie kupować nową grę, to przede wszystkim pyta, czy można w to grać solo. I tu akurat, Kasiu, mogę powiedzieć, jak tylko będziesz miała znowu taki moment, że trzeba będzie grać solo, to po prostu odezwij się do nas, do RMF Max, ja zawsze wpadnę, bo akurat planszowy to ja kocham. Piszcie śmiało pasje, których ludzie dookoła was nie rozumieją, Messenger RMF Max, a my gramy dla was kolejne bęgery, to już Alabama Jane od Moonlight i Fordo.

0: Alan Walker i Fate, a ja postanowiłem wreszcie sprawdzić, co to za kultowa, symfoniczna melodia, którą wykorzystał tutaj Alan Walker. To jest poemat łaciński z XIII wieku, który narzeka na kapryśny los i potęgę fortuny rzymskiej bogini szczęścia i nieszczęścia. No tak czuć właśnie w tym klimacie tej muzyki, ale beat potężny Alan Walker tutaj dorzucił.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
7: Gratulacje!
9: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
6: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Twoja trasa ma rytm, twoja ulubiona muzyka, twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam, bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas szybkiej płatności.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Lady Gaga i Alejandro już za nami, a za chwilę szykujemy kolejny set. Odpalimy go numerem Fire Fire od Shimzy. To jeden z najciekawszych numerów Afro House, który się pojawił tego lata. Afro House to w ogóle gatunek, który podbija cały świat w ostatnim czasie. Jest w nim takie niesamowite klimatyczne ciepełko, ale oczywiście podbudowane porządnym, pulsującym bitem. Posłuchajcie tego zaraz.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199.

0: Salon Toyota Dobrygowski, organizator wakacyjnego konkursu Zamów Toyota i wygraj rower elektryczny. Twoja Toyota, twój rower.
1: I po reklamie.

Wet z potężną energią w RMF Max z numerem Chemistry. Cały czas jesteśmy z wami w sobotni wieczór w Max Party i przy okazji gadamy o dziwnych pasjach, które macie. Albo inaczej, nie dziwnych, tylko po prostu takich, których akurat wasze otoczenie nie do końca rozumie i podziela. No i ktoś napisał, że uwielbia oglądać kolarstwo i wie, że jest mnóstwo ludzi, którzy też to lubią, ale akurat nikogo w jego otoczeniu, taka wiadomość od Adiego. Adi, to muszę cię z moim tatą w ogóle poznać, bo on też kocha kolarstwo oglądać i familiadę. Dwie rzeczy, których nigdy nie byłem w stanie rzeczywiście zrozumieć. Ktoś też pisze o tym, że kocha Lego, mimo że ma 22 lata. Kolego, będzie tylko gorzej. A u nas będzie lepiej akurat, bo już za chwileczkę Dub Dogs i How Does It Feel, ale to nie się. RMF.

0: White 215, uwielbiamy go wpuszczać na antenę z największymi hitami, ale wleciał też przecież na scenę Fire Festiwalu wczoraj. Relacje z tego festiwalu znajdziecie na naszym Instagramie. Warto też obserwować, bo tam różne ciekawe bilety na wspaniałe festiwale można regularnie zgarniać. Max. No to klikajcie follow na mediach społecznościowych RMF Max i koniecznie zostańcie dziś z nami, bo trwa Max Party.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Black Eyed Peas i Shut Up w RMF Max. A jeżeli ktoś czuje nostalgię za tą erą muzyczną, z której ten numer pochodzi, no to poczekajcie, bo zaraz będzie Danny i If Only You. Zaraz po Aloku i Jennifer Lopez, których już za chwilę do was wypuszczam. Natomiast jeszcze zerkam w wasze odpowiedzi dotyczące dziwnych pasji. Ktoś napisał o biwakowaniu. Ludzie zachowują się, jakbym był Bearem Gryllsem, a tak naprawdę ja po prostu odgrzewam stare spaghetti kilka kilometrów od lasu, a potem śpię w śpiworze i to wszystko. Także spróbujcie sami, bo brzmi w sumie jak całkiem dobra zabawa. Aloki Jennifer Lopez dla was.

Rihanna, która absolutnie nie potrzebuje żadnej reklamy, a już na pewno nie z tym numerem Don't Stop The Music. Przed chwilą w RMF Max, a za chwilę prezentuję wam jeden z największych bangerów tych wakacji. Lumix i Self Aware. Numer, który znamy już tak doskonale i brzmi nam tak świetnie w głowach, że mamy wrażenie, że znamy go od dawna. A chciałbym tylko zaznaczyć, że to ekipa, która powstała w tym roku w Los Angeles. Chodzi o trio Lumix i to jest ich absolutnie debiutancki singiel i te chłopaki są doskonałym przykładem tego, jak wykorzystać impet, który daje ci pierwszy udany singiel. To znaczy oni naprawdę świetnie to wykorzystali i w mediach społecznościowych i uderzyli do różnych takich społeczności twórców internetowych po to, żeby jeszcze więcej impetu nadać singlowi, który po prostu zaczął świetnie się słuchać w mediach społecznościowych i w serwisach streamingowych, a teraz to już jest absolutnie globalny hit. Lumix Self Aware. Nawet Barack Obama się tym numerem w mediach społecznościowych zachwyca. To posłuchajcie i wy, jeżeli jeszcze nie słyszeliście.

Melodia z potężnym bitem, a więc recepta na sukces, Trips i Zatańczysz ze mną. Tak, kończymy dzisiejsze Max Party, kochani. Dzięki piękne za dziś, super, że spędziliśmy ten wieczór razem. Warto zostać natomiast z RMF Max, bo tu cały czas doskonała playlista, którą przygotowaliśmy dla was na noc i już nic wam w słuchaniu tych bangerów przeszkadzać nie będzie. Więc do usłyszenia, Michał Siwek, pa!

0: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
2: 4-7.